asentoro wasa ti anwumwe osori anwumwe onyume kafa nyani badom na wotie wontie sisiri ane media ni atatra to me bi kafa yo ja wallahi ba sentoro wasa.

Ale. Now listen. Okochiribue. And I want to. Okochiribue. Ewa. Okochiribue. Ekanfu. Ale. Come on, listen. Okochiribue. Okochiribue.